Usikhwene noma usikhwene. Aba usikhwene o usikhwene kodwa ke wamkelekile. Mr. Khambule eChaswet. 1104 bafowethu kulolu hlelo ingadidani bafowethu. Ingadidani ayicace nje iqala nje. Inkonzo le. Ila siphakamisa khona igama lika Jesu kuphela. Hayi umuntu. Kodwa siphakamisa igama lika Jesu. Besali bona lisebenze empilweni zethu. Yena ke yami indodakazi unana Danile.